onako u Amsterdamu gradu, vozim biciklu i slušam Radio Maestral.